0: Radio
1: Racja. 26 chwilin, dnia z racja i 22 traunia u piatnicy użo za nami, a heta czas kap krychu bolska zać pra na dworie. To je jako je baczym za oknom siądnia i może skażam tak sama, ab tym czacho można spodziewać co zautra. Jak zresztą baczycie u naszym pamierzy, pieramienna oblaczność, wieczer słaby, 4-5 metrów za sekundę, cisk u normie. Temperatura powietra u Białostoku, Bielsku Podlaskim, Hajnałcy, a nawet u Bieraści, plus 19, plus 20 gradusów, a u Harodni od 18 do 20 gradusów. Wieczorem będzie jasna, temperatura powietra od plus 12 do plus 19 gradusów. Noczu tak samo ma być jasna, a temperatura od 9 do 12 gradusów. Wieczór dalej będzie lochki, a cisku normie. Zautra można spodziewać się pieramiennej oblaczności i temperatury dniom od 20 do 22 gradusów. Ta temperatura, a czego można spodziewać się u biznesie i finansach, posłuchajcie. Ale jeszcze po raz niekalki chwilin. Raniej pieśnia Bartosza Jagielska.

0: Dzień z racjaj u piatnicu 22 traunia, a u naszym efiry temat z Białostoczyny. U wiosce Akopy na Pazlaszy 22 traunia umurowali buchlawy kamień pod buduczy muzej błogosławiona księdza Jerzy Popieluszki, kapelana Solidarności i jednego z symbolów antykomunistycznego sprzeciwu w Polsce. W uroczystości udzielniczali przedstawniki polskich uładał, siemia światara, duchowieństwa i żyhary regionu. Praznaczenie muzeja każa minister kultury i nacjonalnej spadczyny Polszczy Marta Cieńkowska.
1: Powstające tutaj muzeum będzie wyjątkowym miejscem. Ma ono być nie tylko przestrzenią wystawienniczą, ale także domem pamięci, miejscem refleksji, spotkania i wspólnoty. Estetyczna bryła budynku, inspirowana architekturą Podlasia i prostotą wiejskich kapliczek, została pomyślana tak, aby harmonijnie wpisać się w krajobraz Okopów i oddać duchowość tego miejsca. W muzeum znajdzie się wystawa stała, poświęcona życiu i działalności księdza Jerzego, przestrzenie edukacyjne, sala audytoryjna, biblioteka oraz miejsce skupienia i modlitwy, które będzie znaczące dla wszystkich pielgrzymujących tutaj osób. To niezwykle ważne, że muzeum powstaje właśnie tutaj, w rodzinnej miejscowości księdza Jerzego. Dzięki temu opowieść o nim będzie miała wymiar nie tylko historyczny, ale także osobisty i lokalny. I będzie przypominała o człowieku zakorzenionym właśnie w tej ziemi, wychowanym wśród ludzi pracy, wiary i solidarności. To przedsięwzięcie jest efektem współpracy wielu środowisk i instytucji i rzeczywiście wskazaliśmy tę inwestycję jako inwestycję kluczową, jako projekt tak zwany projekt, mówiąc naszym żargonem, niekonkurencyjny. Oznacza to, że on nigdy nie stanął w konkursie. Po spotkaniu także z rodziną i z panem burmistrzem, przeczytaniu koncepcji, zobaczeniu projektu, doszliśmy do wniosku, że to musi być projekt kluczowy z punktu widzenia Ministerstwa Kultury, czyli z punktu widzenia państwa. Ten projekt jest finansowany z funduszy europejskich, z programu Fenix, ponad 37 milionów złotych. Również wspieramy to z budżetu państwa, poza funduszami europejskimi. Po prostu bardzo dobrze nam się współpracuje.
2: Proważne zachowanie pamięci pra księdza Jerzego Popieluszku i передачи гэтага ведання наступным пакаленням казаў таксама сенатар з нашага склікання і віцэ-маршалак сената Польшчы Мацей Жыўна.
3: Jest okazja do podziękowania wszystkim, którzy bardzo głęboko zaangażowali się w przedsięwzięcie, które nie jest postawieniem tutaj postumentu pamięci, ale żywego muzeum, w którym ojciec ksiądz Popieluszko będzie nam wszystkim przypominał, ile trzeba poświęcić, żeby być wiernym, pięknym własnym wartościom, ale ile też trzeba poświęcić w walce o wolność i jej utrzymanie. Niech to będzie miejsce, w którym nie tylko będziemy wspominać, jak żył i jak umarł, ale będziemy patrzeć na to, jak walczyć o te wartości, jak je wypracowywać, żeby także kolejne pokolenia wychodziły z takim przeświadczeniem, że o dobro warto walczyć, ale jednocześnie wymaga ono poświęceń na co dzień. Ja ogromnie cieszę się, że jedną z pierwszych interwencji, jaką miałem na wniosek zresztą pana burmistrza, było też takie swoistego rodzaju alarmowanie i tak dokładam te 5 minut swojego czasu pracy symboliczne do tego, że dzisiaj spotykamy się w tym miejscu i naprawdę niebawem będziemy pewnie uczestniczyć w otwarciu, a ja mam nadzieję, że nie tylko w otwarciu jako obiektu, ale otwarciu tej edukacyjnej również inicjatywy, która dla nas wszystkich, myślę i tu obecnych, będzie swoistego rodzaju przypomnieniem i zastukaniem do naszych własnych sumieni, czy na pewno te wartości, o których dzisiaj mówimy, na które się dzisiaj powołujemy, są również częścią naszego życia.
0: Ksiądz Jerzy Popieluszka narodził się w 1947 roku w Okopach u Siemi, gdzie doma gawaryli po białorusku. I on stał duchownym liderem Solidarności. A jahone jak kazanni pra swobodu i człowieczą godność u 80. gady 20. stagodzia raz pałsiuczwali się pałsio i polszczy. U 1984 godzie światara wykrali i zabili supracowniki komunistycznej służby bezpieki. Odkryć muzeju Okopach planujuć u wosień 2027 godzie.

0: Białoруska Radio Racja. Racja.com.
1: Trzecią godziną naszego spotkania muzyczna patrzał hurt Recha i tejże muzyki może w trzeciej godzinie niechaj będzie bolsz, bo nie także że mnoha temał zostało się do tego, kap da was danieści, temał, jaki podrychtowali nasi współpracowniki. Ale patrzniem od temy i białoruskiej, i polskiej, i litowskiej. Wystawa Malgorzaty Dmitruk, Linia Pierochodu, odkryjecą w Wilni podczas Noczy Muziejów. Padzieja, organizowana Centrum Białoruskiej Kultury w Białostoku i Wielenskim Białoruskim Muzejem imienia Iwana Luckiewicza, objednaje współczesne mastactwa, pamięć i doświad polska-białoruska pamierza. U centry wystawy tekstylnej pracy Malgorzaty Dmitruk, stworzonej za spadczynnych tkanin i nitak, a tak samo cykl litografii Kombinat, każa namieśnica kierownika Centra Białoruskiej Kultury w Białostoku Ilona Karpiuk.
2: Starałem się pracować u Centra Białoruskiej Kultury w Białostoku. Było odczuwanie, że to ten kulturnicki sezon prosto nie spełniaje się. I zdawało się może, że to u kultury już periody krychu, kiedy jakby już mniejsze nasyczności u pracy, kiedy mniejsze odbywają się naprawdę mniej już, skażem, teatr, czy operne, czy muzyczne placówka, w takim sensie, że to odpoczywają u sezonie letnim. U letnim sezonie częściej zawsze na pewno będziem pobywać na odkrytym powietrzu przy różnych nagodach, a trawień zwyczajna już u Białostoku bohaty na różne padzieje i już czargowy od poczynali tę aktywność naszą trawieńską współpracownictwa z Białostockim Ośrodkiem Kultury w ramach Dni Współczesnego Mastactwa. Przejszał tylko to performance i Harasz Uchalejewa wielmi pośpiechowy dwojczy u ramach tego festiwalu i wielmi honorym się tym, że nie tylko z danego boku zajmują się archiwnej dziejnością, praż to na pewno czuwać i że to widać, ale tak samo angażują się u współczesnej mastactwa. I czerwowym dokazem tej zaangażowaności będzie wystawka, jaka ja 23 trawnia odkryje się u Wileńskim Białoruskim Muzeum im. Łuckiewicza, u Wilni mianowita, a pokażę tam dumaju ciekawą, szeroką wystawku pracę profesora Małgorzaty Dmitruk. Jaka ja rodam z Bielska Podlaska, a ja wiadomo, jak białoruska mastaczka, jaka ja wywodzi się tu z polsko-białoruskiego pomierza, a pracuje profesorką u Akademii Mastactwa w Warszawie. Pokażę niekalki pracę z jej najtwórczości. Samej ważnej na pewno będzie Linia Pierochodu, taki zachowak moja wystawka, ta tkanina, inspirowana padziejami na polsko-białoruskim pomierzy, jak ja prochodzić z 21 roku. Ale przy tym jeszcze pokażę pracę Kałychanka, wielmi kanalną. Pokażę tak samo cykl litografią pod nazwą Kombinat. Kombinat mastacki, to думаю, wiadomo je, mastacka miejsca w Mińsku, u jakim Małgorzata ten sama u swój czas pracowała pod bokiem Dmitryja Wasilewicza Małotkowa. I on był innym majstrem, ale stał tak samo siabram. Szmat gadołu Małgorzata prawiała u Mińsku i u tej majsterni tak sama. I ten cykl pracą zakranaje mianowicie ten czas, jaki ja naprawiała i znaczenie pracą i w ogóle zaangażowanością mastacka i życia Mińska Małotkowa. Będzie tak samo jak dodatek, taki appendix do wystawki film, jaki tak samo zjawił się dziękuję aktywności samej Małgorzaty. Ale jeszcze przed samą wystawką i prowadzić masterclassy dla studentów w Wilni i efekty tej pracy chcę tak samo zmieścić w ramkach wystawki. Także to odkrycie 23 o 18 godzinach po wilińskim czasie. To ważne, nie po białostockim.
3: A czemu ważne pokazać te projekty u Wilni?
2: Tomuż to u Wilni naprawdę żywoje białoruskie osierodzie. Tomu, że to szmat takich odnośnych starają się budować pomiesz tej supolnością wileńskiej. No, rozumieją, czy to wiadomo, no, Wilnia gorad znaczny dla historii w ogóle kulturnickiego białoruskiego ruchu. My zajmujemy się wydawieckiej dziejnością. Jedna swoje początki tak samo biorę w tym współczesnym znaczeniu u Wilni. Tak samo jest ludzi, jakie ja narażali się na Padlaszy, ale swój szlak życiowy ich splatał się z Wilnia. Jest ludzie, Вялікі, ёсць там таксама і пахаваныя. І таксама хочам гэтыя сляды знаходзіць пастаянна і дбаць пра гэту супольную памяць. І таму, што і гістарычныя сляды ў Вільні маюць значэнне для нашага лосу тут на Беласточчыне і для апісання гісторыі беларусаў Беласточчыны. І таму, што сучасна жывая беларуская культура таксама ёсць у Вільні і нельга пра гэта забываць. І таксама будаваць праз нашыя адносіны з віленскім беларускім асяроддзем, адносіны віленскага асяроддзя таксама і з літоўскім асяроддзем. Можам у гэтым такім трохкутніку будаваць гэты адносіны польска, літоўска, беларуская і хочам гэтаму спрыяць таксама.
1: Выстава Малгажаты Дзмітрук «Лінія пераходу» адкрыецца 23 траўня ў Вільні падчас ночы музеяў. Падзея адбудзецца ў дворыку музея па адрасе Вільняус, дом 20. Пачатак адкрыцця а 18 па віленскім часу, а наведаць выставу ў межах ночы музеяў можна будзе да 22 гадзіны.

0: Radio Racja.
1: Do zawieszenia sieniocznego dnia z racji zostaje co niedziela 40 chwilin, a ja już ciapier chcę zaprosić was na zautrośnią ranicu z racji, jaką budu mieć tak samo na chodu powieści, a zaprosić was chcę miż inszym i na sustreczu ci na sprawozdaczu z tego, co odbywaje się ad uczarasznego dnia u Wilni, a mianowita kanyheres pa palić wiaźniach, popalić zniewolonych, tak jak odbywaje się u Wilni i zautra nasza korespondentka złożyć wam swoje osobliwe sprawozdaczu z tego, co odbywało się w drugi dzień etaż kanheresu. Zrozumiela, my się nie tak samo jeszcze nie kończajem, już przez niekalki chwilinę jeszcze raz zaproszę was na to, jak wy posłuchali informacji pro nadworje, a zaraz po tym spotkałem się z Anną Szajkowską, jaka ja będzie zapraszać nas na miera przyjemstwy kulturnej na Białostoczynie, tak u sobotu, jak i u niedzielu.